0: rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne. Nazywa je kompromisem, który miał ułatwić życie wielu Polakom.
1: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
0: Weto prezydenta w pełni popierają posłowie PiSu. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
2: To co więcej, byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
0: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Przypomnijmy, ustawa dawała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku, a to pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie działalności politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Co dokładnie znalazło się w liście, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Sejm powołał Sylwię Grygorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów.
4: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Grygorczyk-Abram.
0: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przed głosowaniem na sali rosła temperatura. Każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem od posłów.
5: Czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
6: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
5: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
0: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski, niezrzeszony oraz Marcelina Zawisza z Razem. Grygorczyk-Abram jest adwokatką i obrończynią praw człowieka, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa po decyzjach prezydenta Zełenskiego i nowym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by Zełenski zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony Michała Fedorowa. Nowy premier Serhii Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd, o czym nasz korespondent z Kijowa, Obych Biłecki.
7: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Powiat włodowski na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tej sprawie włodawski starosta skierował apel do Ministerstwa Cyfryzacji o interwencję. Więcej wie Arkadiusz Więcek.
8: Samorządowcy alarmują, brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
9: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
8: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
0: W piśmie skierowanym do resortu cyfryzacji starosta zawnioskował o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie powiatu włodowskiego oraz zaapelował m.in. o podjęcie działań prowadzących do likwidacji tzw. białych plam zasięgu. Ponad 1400 wolnych miejsc pozostało w krakowskich przedszkolach. Niż demograficzny jest widoczny, ale nie ma mowy o zamykaniu placówek. Tegoryczna oferta samorządowych przedszkoli w Krakowie to ponad 14 900 miejsc, a w niesamorządowych to ponad 3800, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
10: W przedszkolach znalazło miejsce 14 402 dzieci. Weszliśmy w niż demograficzny, jest widoczny, natomiast tylko w pojedynczych przedszkolach, tych, których są w dużych osiedlach, czy bardzo popularnych, tego niżu nie widzimy.
11: Czy jakieś placówki w Krakowie się zamknęły?
10: Nie zamykaliśmy żadnych przedszkoli. Zgadzaliśmy się na mniejszą liczebność oddziałów.
0: Póki co maksymalna liczba dzieci w grupie to 25, ale w wielu oddziałach jest ona mniejsza. Nadal można zapisywać dzieci do przedszkoli, ale już nie w systemie internetowym, a bezpośrednio u dyrekcji danej placówki. Ruch wahadłowy w Tatrach. Od poniedziałku rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione tam zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Potem łańcuchy zostaną wymienione na kolejnym bardzo popularnym szlaku.
12: Po Zawracie bierzemy się za odcinek z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymieniamy cały ciąg łańcuchów ze starych na nowe. To jest około 70 metrów. Do transportu nie będzie potrzebny helikopter. Prace potrwają krótko. Jeżeli pogoda na to pozwoli, będzie pogodny dzień, to jest kwestia jednego lub dwóch dni.
0: Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów. Tam również droga dla turystów będzie otwarta. Tanio już było. Ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Powód? Wpływają na to m.in. wyższe koszty prowadzenia działalności. Opłata targowa wzrosła o 4,5%. Wiosenne oraz letnie anomalie wpłynęły na plony, co windowało ceny lokalnych warzyw i owoców.
13: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
14: Co jest najdroższe teraz?
15: No wszystko ogólnie. Od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
16: A jabłka są coraz to droższe.
14: Trudno o klienta dzisiaj?
17: Oj, ciężko. Promocję trzeba robić, żeby coś sprzedać.
14: Nie jest łatwo.
17: Nie jest łatwo.
13: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę. Kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł, 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
0: Z klientami i sprzedawcami Targów Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dbają o nas na co dzień i interweniują, gdy grozi nam niebezpieczeństwo. Wszyscy policjanci w Polsce będą obchodzić swoje święto. Nasza reporterka Natalia Bochowska zapytała szczecineckich funkcjonariuszy, co daje im największą satysfakcję w pracy.
18: Zadowolenie ludzi z naszej pracy.
19: Takie proste słowo, dziękuję, w każdej sytuacji, to nas cieszy najbardziej.
20: Na pewno to, że możemy pomagać innym, że ludzie mogą się czuć dzięki nam bezpiecznie.
21: Chęci się pomocy innym i nawet nie liczę na słowa podziękowania, ale na to, że jakby nie ma uwag policji, ale również, że osoby nie boją się zwracać do policji.
22: I nieraz osobiście przychodzą osoby i gratulują, że zmienił się wizerunek policji, jest znacznie bardziej ocieplony.
0: Święto Policji obchodzimy 24 lipca. Wyprzedane miejsca hotelowe, a ceny wynajmu skromnych pokoi zaczynają się od 2000 zł, a wszystko za sprawą nadchodzącego Łódź Summer Festival. Organizatorzy liczą, że bezpłatna impreza muzyczna przyciągnie do Łodzi około 500 000 gości. A na taką liczbę przyjezdnych baza noclegowa nie jest przygotowana. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
23: Już od kilku tygodni nie ma w Łodzi racjonalnych ofert noclegowych. Co sprytniejsi goście ratowali się tanimi miejscami w akademikach, mówi Łukasz Ochrytkow z osiedla studenckiego Lumumbowo.
24: W tym roku mieliśmy
1: dużo zapytań ze strony gości. Na chwilę obecną mamy potwierdzonych blisko 100 noclegów i to wyczerpało już nasze możliwości.
23: Co zatem pozostało, jeśli nie chcemy wydawać tysięcy? Choćby egzotyczny nocleg pod namiotem w łódzkim Orientarium. Zachęca Joanna Budzińska.
2: Po zamknięciu zoo uczestnicy z własnymi namiotami, karimatami, kocami, latarkami, piżamami będą mogli zacząć rozkładać swoje namioty obok wybiegu rysi.
23: Na festiwalowiczów czeka też zwykłe miasteczko namiotowe.
3: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Bezpłatny Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Filip.

0: powinni żyć tak jak wy. Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
1: Weto prezydenta w pełni popierają posłowie PiSu. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
2: To co więcej, byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany, już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
1: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Przypomnijmy, ustawa dawała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku, a to pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie działalności politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Co dokładnie znalazło się w liście, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Sejm powołał Sylwię Grygorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów.
4: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Grygorczyk-Abram.
1: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przed głosowaniem na sali rosła temperatura. Każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem od posłów.
5: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
6: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
7: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
1: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski niezrzeszony oraz Marcelina Zawisza z Razem. Grygorczyk-Abram jest adwokatką i obrończynią praw człowieka, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa po decyzjach prezydenta Zełenskiego i nowym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by Zełenski zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony Michała Federowa. Nowy premier Serhii Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd, o czym nasz korespondent z Kijowa, Obych Biłecki.
8: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Powiat włodowski na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tej sprawie włodowski starosta skierował apel do Ministerstwa Cyfryzacji o interwencję. Więcej wie Arkadiusz Więsek.
9: Samorządowcy alarmują, brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
10: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorstw.

0: ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
1: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
2: W piśmie skierowanym do resortu cyfryzacji starosta zawnioskował o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie powiatu włodowskiego oraz zaapelował m.in. o podjęcie działań prowadzących do likwidacji tzw. białych plam zasięgu. Ponad 1400 wolnych miejsc pozostało w krakowskich przedszkolach. Niż demograficzny jest widoczny, ale nie ma mowy o zamykaniu placówek. Tegoryczna oferta samorządowych przedszkoli w Krakowie to ponad 14 900 miejsc, a w niesamorządowych to ponad 3800, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
3: W przedszkolach znalazło miejsce 14 402 dzieci. Weszliśmy w niż demograficzny, jest widoczny, natomiast tylko w pojedynczych przedszkolach, tych, których są w dużych osiedlach, czy bardzo popularnych, tego niżu nie widzimy.
4: Czy jakieś placówki w Krakowie się zamknęły?
3: Nie zamykaliśmy żadnych przedszkoli. Zgadzaliśmy się na mniejszą liczebność oddziałów.
2: Póki co maksymalna liczba dzieci w grupie to 25, ale w wielu oddziałach jest ona mniejsza. Nadal można zapisywać dzieci do przedszkoli, ale już nie w systemie internetowym, a bezpośrednio u dyrekcji danej placówki. Ruch wahadłowy w Tatrach. Od poniedziałku rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione tam zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
2: Potem łańcuchy zostaną wymienione na kolejnym bardzo popularnym szlaku.
5: Po Zawracie bierzemy się za odcinek z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymieniamy cały ciąg łańcuchów ze starych na nowe. To jest około 70 metrów. Do transportu nie będzie potrzebny helikopter. Prace potrwają krótko. Jeżeli pogoda na to pozwoli, będzie pogodny dzień, to jest kwestia jednego lub dwóch dni.
2: Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów. Tam również droga dla turystów będzie otwarta. Tanio już było. Ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Powód? Wpływają na to m.in. wyższe koszty prowadzenia działalności. Opłata targowa wzrosła o 4,5%. Wiosenne oraz letnie anomalie wpłynęły na plony, co windowało ceny lokalnych warzyw i owoców.
6: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
7: Co jest najdroższe teraz?
8: No wszystko ogólnie. Od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
9: A jabłka są coraz to droższe.
7: Trudno o klienta dzisiaj?
10: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
7: Nie jest łatwo.
10: Nie jest łatwo.
6: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę. Kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
2: Z klientami i sprzedawcami Targów Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dbają o nas na co dzień i interweniują, gdy grozi nam niebezpieczeństwo. Wszyscy policjanci w Polsce będą obchodzić swoje święto. Nasza reporterka Natalia Błachowska zapytała szczecineckich funkcjonariuszy, co daje im największą satysfakcję w pracy.
11: Zadowolenie ludzi z naszej pracy.
12: Takie proste słowo, dziękuję, w każdej sytuacji, to nas cieszy najbardziej.
13: Na pewno to, że możemy pomagać innym, że ludzie mogą się czuć dzięki nam bezpiecznie.
14: Chęci się pomocy innym i nawet nie liczę na słowa podziękowania, ale na to, że jakby nie ma uwag policji, ale również, że osoby nie boją się zwracać do policji.
15: I nieraz osobiście przychodzą osoby i gratulują, że zmienił się wizerunek policji, jest znacznie bardziej ocieplony.
2: Święto Policji obchodzimy 24 lipca. Wyprzedane miejsca hotelowe, a ceny wynajmu skromnych pokoi zaczynają się od 2000 zł, a wszystko za sprawą nadchodzącego Łódź Summer Festival. Organizatorzy liczą, że bezpłatna impreza muzyczna przyciągnie do Łodzi około 500 000 gości. A na taką liczbę przyjezdnych baza noclegowa nie jest przygotowana. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
16: Już od kilku tygodni nie ma w Łodzi racjonalnych ofert noclegowych. Co sprytniejsi goście ratowali się tanimi miejscami w akademikach, mówi Łukasz Ochrytkow z osiedla studenckiego Lumumbowo.
17: W tym roku mieliśmy dużo zapytań ze strony gości. Na chwilę obecną mamy potwierdzonych blisko 100 noclegów. I to wyczerpało już nasze możliwości.
16: Co zatem pozostało, jeśli nie chcemy wydawać tysięcy? Choćby egzotyczny nocleg pod namiotem w łódzkim Orientarium, zachęca Joanna Budzińska.
18: Po zamknięciu zoo uczestnicy z własnymi namiotami, karimatami, kocami, latarkami, piżamami będą mogli zacząć rozkładać swoje namioty obok wybiegu Rysi.
16: Na festiwalowiczów czeka też zwykłe miasteczko namiotowe.
2: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Bezpłatny Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Filewska.

FM. Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. To był jeden z najważniejszych projektów dla rządowej koalicji. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Ta zakładała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez partnerów żyjących w nieformalnych związku. Zdaniem prezydenta ustawa w rzeczywistości wprowadzała związki partnerskie i uderzała w instytucję małżeństwa.
1: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Jedna ze współautorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, uważa, że prezydent odwrócił się od 2 milionów Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach.
2: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Świadczenia zdrowotne i społeczne. Dziedziczenie.
0: Ustawa była kompromisowym rozwiązaniem przygotowanym przez polityków Lewicy oraz PSL-u. Mocne słowa premiera po prezydenckim wecie. Jest też reakcja. To wyraz pogardy wobec ludzi. Tak Donald Tusk skomentował nie Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne. Nazywa je kompromisem, który miał ułatwić życie wielu Polakom.
3: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
0: Weto prezydenta w pełni popierają posłowie PiSu. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
4: To co więcej, byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany, już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
0: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Przypomnijmy, ustawa dawała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku, a to pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie działalności politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Co dokładnie znalazło się w liście, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Sejm powołał Sylwię Grygorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów.
6: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Grygorczyk-Abram.
0: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przed głosowaniem na sali rosła temperatura. Każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem.

0: od posłów.
1: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
2: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
1: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
0: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski, niezrzeszony, oraz Marcelina Zawisza z Razem. Gregorczyk Abram jest adwokatką i obrończynią praw człowieka, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa po decyzjach prezydenta Zełenskiego i nowym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by Zełenski zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony Michała Fedorowa. Nowy premier Serhii Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd, o czym nasz korespondent z Kijowa, Obych Biłecki.
3: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Powiat włodowski na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tej sprawie włodowski starosta skierował apel do Ministerstwa Cyfryzacji o interwencję. Więcej wie Arkadiusz Więcek.
4: Samorządowcy alarmują, brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
5: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu.
4: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
0: W piśmie skierowanym do resortu cyfryzacji starosta zawnioskował o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie powiatu włodowskiego oraz zaapelował m.in. o podjęcie działań prowadzących do likwidacji tzw. białych plam zasięgu. Ponad 1400 wolnych miejsc pozostało w krakowskich przedszkolach. Niż demograficzny jest widoczny, ale nie ma mowy o zamykaniu placówek. Tegoroczna oferta samorządowych przedszkoli w Krakowie to ponad 14 900 miejsc, a w niesamorządowych to ponad 3800, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
6: W przedszkolach znalazło miejsce 14 402 dzieci. Weszliśmy w nisz demograficzny, jest widoczny, natomiast tylko w pojedynczych przedszkolach, tych, których są w dużych osiedlach czy bardzo popularnych, tego niżu nie widzimy.
7: Czy jakieś placówki w Krakowie się zamknęły?
6: Nie zamykaliśmy żadnych przedszkoli, zgadzaliśmy się na mniejszą liczebność oddziałów.
0: Póki co maksymalna liczba dzieci w grupie to 25, ale w wielu oddziałach jest ona mniejsza. Nadal można zapisywać dzieci do przedszkoli, ale już nie w systemie internetowym, a bezpośrednio u dyrekcji danej placówki. Ruch wahadłowy w Tatrach. Od poniedziałku rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali Gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione tam zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Potem łańcuchy zostaną wymienione na kolejnym bardzo popularnym szlaku.
8: Po zawracie bierzemy się za odcinek z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz. Tam wymieniamy cały ciąg łańcuchów ze starych na nowe. To jest około 70 metrów. Do transportu nie będzie potrzebny helikopter. Prace potrwają krótko. Jeżeli pogoda na to pozwoli, będzie pogodny dzień, to jest kwestia jednego lub dwóch dni.
0: Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów. Tam również droga dla turystów będzie otwarta. Tanio już było. Ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Powód? Wpływają na to m.in. wyższe koszty prowadzenia działalności. Opłata targowa wzrosła o 4,5%. Wiosenne oraz letnie anomalie wpłynęły na plony, co windowało ceny lokalnych warzyw i owoców.
9: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
10: Co jest najdroższe teraz?
11: No wszystko ogólnie. Od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
12: A jabłka są coraz to droższe.
10: Trudno o klienta dzisiaj?
13: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
10: Nie jest łatwo.
13: Nie jest łatwo.
9: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę, kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł, 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
0: Z klientami i sprzedawcami Targu w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dbają o nas na co dzień i interweniują, gdy grozi nam niebezpieczeństwo. Wszyscy policjanci w Polsce będą obchodzić swoje święto. Nasza reporterka Natalia Błachowska zapytała szczecineckich funkcjonariuszy, co daje im największą satysfakcję w pracy.
14: Zadowolenie ludzi z naszej pracy.
15: Takie proste słowo, dziękuję w każdej sytuacji, to nas cieszy najbardziej.
16: Na pewno to, że możemy pomagać innym, że ludzie mogą się czuć dzięki nam bezpiecznie.
17: Chęci się pomocy innym i nawet nie liczę na słowa podziękowania, ale na to, że jakby nie ma obaw policji, ale również, że osoby nie boją się zwracać do policji.
18: I nieraz osobiście przychodzą osoby i gratulują, że zmienił się wizerunek policji, jest znacznie bardziej ocieplony.
0: Święto Policji obchodzimy 24 lipca. Wyprzedane miejsca hotelowe, a ceny wynajmu skromnych pokoi zaczynają się od 2000 zł, a wszystko za sprawą nadchodzącego Łódź Summer Festival. Organizatorzy liczą, że bezpłatna impreza muzyczna przyciągnie do Łodzi około 500 000 gości. A na taką liczbę przyjezdnych baza noclegowa nie jest przygotowana. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
19: Już od kilku tygodni nie ma w Łodzi racjonalnych ofert noclegowych. Co sprytniejsi goście ratowali się tanimi miejscami w akademikach, mówi Łukasz Ochrytkow z osiedla studenckiego Lumumbowo.
20: W tym roku mieliśmy dużo zapytań ze strony gości. Na chwilę obecną mamy potwierdzonych blisko 100 noclegów. I to wyczerpało już nasze możliwości.
19: Co zatem pozostało, jeśli nie chcemy wydawać tysięcy? Choćby egzotyczny nocleg pod namiotem w łódzkim Orientarium, zachęca Joanna Budzińska.
21: Po zamknięciu zoo uczestnicy z własnymi namiotami, karimatami, kocami, latarkami, piżamami będą mogli zacząć rozkładać swoje namioty obok wybiegu Rysi.
19: Na festiwalowiczów czeka też zwykłe miasteczko namiotowe.
0: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Bezpłatny Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, Adrian po tamtej stronie. Witam cię, Adrianie.
2: Witam cię.
1: Cóż to się stało z twoją Olą?
2: Było dobrze. Jak to w związku? Żaden związek nie jest idealny. No i były kłótnie. Teraz taka kłótnia była dosyć poważna.
1: Jak dawno temu?
2: Tamtą niedzielę. Nic w sumie poważnego, to znaczy typu poważnego.
1: No mówiłeś, że poważna kłótnia.
2: Powiedziałem troszkę za dużo tego, czego nie powinienem. Zraniłem troszeczkę, no bardzo nawet bym powiedział. Nie zdradziłem, żadnej innej kobiety nie było, bo po prostu ją kocham tylko.
1: Kłótnia dlaczego była?
2: No bo nie rozumiałem troszeczkę jej potrzeb. Nie do końca...
1: Jakich? Nie omijaj tematu, nie mów mi ogólnikami, bo ja muszę wiedzieć, bo ona i tak
2: jakich
1: powie.
2: Potrzeb? No na przykład troszeczkę nie akceptowałem jej pracy na przykład.
1: A cóż ma za wstydliwą pracę dla ciebie?
2: Plan.
1: Jaką wstydliwą pracę ma twoim zdaniem?
2: Znaczy, wie pan, znaczy nie tyle, że wstydliwą, tylko po prostu jesteśmy studentami, też chcemy sobie dorobić, bo mamy tylko do tego do dyspozycji tylko weekend tak naprawdę. A no nie ukrywam, że weekend jednak najlepszy na spotkania, tak? No i nie umiem tego zaakceptować, że po prostu, żeby przełożyć na tydzień, a po prostu weekendy, tak powiem sobie, coś tam zarobić, tak?
1: Czyli nie pasowało ci, że ona pracuje?
2: Troszeczkę. I pani menadżer, która tam w restauracji, bo ona w restauracji pracuje jako kelnerka. Troszeczkę mnie nie lubi, bo też miałem okazję tam pracować z tego czasu. Zwolniła mnie, no i ja tak, też może z tego względu, że nie pracowaliśmy razem, nie widywaliśmy się aż tak bardzo te weekendy, troszkę mnie to też może dobiło i dlatego tak, no głównie o to, może o tak.
1: I na też, czym polegała ta kłótnia z Olą? Co jej powiedziałeś?
2: Polegała kłótnia? Może trochę głupio, ale może trochę ją tak postraszyłem, tak i tak.
1: Że jak nie przestanie tam pracować, to ją zostawisz?
2: No nie to, że zostawię, bo zostawić bym jej nigdy nie chciał. No, to ona o tym zadecydowała. Ale no powiedziałem tam, że pożałuję to takie troszeczkę niemiłe rzeczy.
1: Ale Olka? Za co miałaby żałować? W sensie, dlaczego ją straszyłeś?
2: No właśnie nie wiem, tak w sumie tam.
1: Chcesz mi
2: tak
1: powiedzieć, że zachowałeś się bardzo niepoważnie, bardzo nie po męsku, tak? O to dokładnie chodzi. I że nie dając dokładnie sobie rady z tym, że ona ma tam pracę, a ty jej nie widujesz, a pracy nie masz i nie pracujecie razem, zrobiłeś po prostu głupi ruch.
2: Głupota. No niestety.
1: Dobra.
2: Niestety. I bardzo bym chciał to naprawić.
1: To teraz powiedz, co ci Olka powiedziała, bo rozumiem, że nie jesteście parą.
2: Nie jesteśmy parą, ale mieliśmy okazję wczoraj chwilkę pisać, chwilkę porozmawiać.
1: No to nie. Bycie parą.
2: No nie, no ale znaczy niby na początku mi powiedziała jak tam w tamtym tygodniu, że niby mnie nie kocha, że nie chce widzieć mną i takie. Tylko po 3 latach nie uważam, że z dnia na dzień można przestać kochać. W to akurat nie uwierzyłem i nie wierzę do tej pory.
1: No wiesz, czasami niewiele trzeba, no żeby osoba, która cię kochała, otworzyła oczy i stwierdziła: straciłam. I tu podaje ilość lat.
2: No niby tak, no ale myślę, że tak nie jest. Tak mi się zdaje, przynajmniej tak czuję.
1: A ty znalazłeś pracę w międzyczasie?
2: Znalazłem. Byłem na rozmowie dzisiaj o pracę, bo tam dzwoniła wczoraj do mnie taka pani właśnie ze sklepu.
1: Ty powinieneś właśnie znaleźć fajną robotę, do której ściągniesz potem Olkę. I znów będziecie razem pracować. I te zarabiane weekendy będą we własnym towarzystwie. Czemu na to nie wpadłeś wcześniej? Po co ty robiłeś takie awantury?
2: Znaczy, bo ona... Znaczy nie, właśnie chyba lepiej będzie, jak będziemy właśnie pracować osobno. Tak mi się zdaje przynajmniej, bo może właśnie ta praca była tym powodem tego wszystkiego.
1: Okay.
2: Tak, nie wiem do końca.
1: No dobrze. Aleksandrę gdzie spotkałeś?
2: Poznałem ją tak dosyć nietypowo przez internet.
1: Bardzo nietypowo. Zwróciła twoją uwagę pewnie urodą.
2: Nogami.
1: Nogami. W porządku.
2: Dokładnie.
1: Jaka jest Olka?
2: Śliczna, kochana, wysoka.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, czy do Aleksandry się dodzwoniłem?
2: Tak.
1: Cześć Ola, Paweł Pawelec z tej strony.
2: No cześć.
1: Jak zawsze, ty będziesz decydować, co sobie z tego kosza wybierzesz.
2: Okej, nie ma problemu.
1: Okej. Mniej więcej 3 lata temu mocno grzebałaś w internecie. I tam w tym internecie był taki pewien osobnik, który, no właśnie, ciekaw jestem, dlaczego zwróciłaś na niego uwagę aż tak mocno, że postanowiłaś go ty podrywać. Ty jego, nie on ciebie. On tylko zwrócił uwagę leciutko na ciebie, a ty naprawdę przejęłaś inicjatywę. I ten nieśmiały z czasem nabrał na tyle odwagi, że stał się przez chwilę niemiły. Ponad tydzień temu miała miejsce poważna kłótnia Aleksandra i on nie ma pojęcia, jak mógłby przeprosić za ten brak tolerancji w ramach twojej pracy, twojego nieba, żeby na to nie wlatywać, bo zachował się okropnie. Ma dobry pomysł, by jednak pracować oddzielnie i oddychać innym powietrzem, kiedy się pracuje, ale już mieszkać razem. Mam nadzieję, że jest to odebrane przez ciebie dobrze, że nie skreśliłaś go do samego końca. Teraz ty, Aleksandra.
2: No, jestem zaskoczona, że dzwonisz tak w ogóle.
1: Wiesz, to nie było jego pierwsze zgłoszenie. Dość długo czekał, zanim go znalazłem i potraktowałem ja jego poważnie. Wielką karę.

0: To on dostał czekając.
1: Długo już się nad tym zastanawiam, ale no już nie pierwszy raz mnie zranił. No i no nie jestem w stanie już cokolwiek dla niego zrobić.
2: No nie!
3: Do tej pory to były chyba tylko takie strachy na lachy, nie?
1: No były strachy na lachy, ale no teraz rzeczywiście coś poważnego się stało, że no zaczął no mi manipulować i mi grozić i tak. No to nie było fair w stosunku do mnie.
3: Przyznał mi się, że był podły. Że
1: no był bardzo podły.
3: Że nie pochwala takich sposobów, ale była to jakaś bezsilność z jego strony, zamiast porozmawiać z tobą i potraktować cię jak, no właśnie, jak swoją miłość życia, przyjaciela, kumpla, to próbował coś wymusić. Nie pytałem, bo nie chciałem być aż taki drobiazgowy, natomiast wiem, że jest mu strasznie źle z tym. To będzie trudna chwila w jego życiu, gdybyś się nie zdecydowała dać mu szansy. Dla niego trudna. Ale też rozumiem, że możesz nie chcieć, bo ty też jesteś ważna. Ola, miłość podpowiada. Albo się kogoś kocha i chce się o niego trochę powalczyć, albo jest się gotowym żyć bez niego. To jest nie ten moment. To jest tylko pytanie, czy Aleksandra będzie rozważać przy twoim odpowiednim zachowaniu przez cały czas powrót.
4: Niestety, ale będę i tak o nią walczył cały czas, bo ją kocham.
3: Ty jej nie strasz. Przyjdzie taki moment, w którym jeżeli ona nie będzie chciała, musisz to oddać.
1: To jest za wcześnie, raptem tydzień minął od tego wszystkiego.
3: Jasne.
1: I no nie jestem na to gotowa.
3: Spłakałaś się zapewne mocno.
1: No, i to mi drży.
4: Skarbie, kocham cię, nigdy nie przestanę. I dobrze, że będę i chcę o ciebie walczyć.
3: To co? To na razie ja mogę tylko powiedzieć, że byłem nieskuteczny. Adrian na pewno stanie się znowu fajnym, subtelnym, nieśmiałym mężczyzną, w którym zakochiwała się Aleksandra. I może coś wszystko jakoś ułoży, co?
4: Mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki, cześć.
3: Cześć, dziewczyno.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Stone.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Sztorm, ulewy, cofka, prądy wsteczne, czerwone flagi na plażach. Na Polaków nad Bałtykiem spadły już chyba wszystkie wakacyjne plagi.
5: Polarzy.
6: Nawet czasem sztorm, jak zakładam, i korzystam z pogody.
7: No zimą też przyjeżdżamy się kąpać.
8: 5 zł to jeszcze nie tak źle, to bywało gorzej, widziałem po 10.
9: No było.
8: Było za 10.
9: Po 10, ale jest po 5.
8: Biznes się dostosowuje do warunków.
9: Tak.
8: A to może po 2 trzeba zrobić.
9: Nie, nie.
8: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji można za 2000?
10: Nie, pierdzielenie kotka w życiu.
11: Warto przyjeżdżać na nasze morza, inny klimat jest.
8: No to na pewno. To
11: zupełnie inny, takiego pierdolka nigdzie nie ma.
12: O kurczę, no powiem panu, że jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To taki był Armagedon, że nic nie było.
13: Jak przyszła fala, to nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. Usiąść i płakać, to każdy potrafi. No, trzeba zakasać rękawy, ważne, że się nikomu nic nie stało.
8: Zimno, sztorm, jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
14: No właśnie jest gitara, żeby zagrzać, nie?
4: Dzisiaj, w co ludzie powiedzą, niełatwy los plażowicza, który postanowił spędzić wakacje nad Bałtykiem. Będzie też o przedsiębiorcach, którzy po sztormie próbują stanąć na nogi. Adam Feder, zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Ja pojechałem z mikrofonem na plażę Mierzei Wiślanej. Na początek stegna, no, widok jak na środek lipca nietypowy. Plażowicze próbowali się relaksować, szczelnie otuleni kocami w grubych swetrach i polarach.
8: Pan ma takie rzeczywiście wdzianko, takie plażowe.
15: Dokładnie.
8: No dobrze.
15: Nie jest zimno, jest fajnie.
8: Jest no, okej.
15: Okay. Słońce, nie ma deszczu.
8: Nie narzekamy.
15: Nie, absolutnie.
8: I za rok znowu Bałtyk.
15: On, no, oczywiście.
8: Tak jest. Pan sobie radzi doskonale, widzę.
6: Ja potrafię się bawić nawet, jak jest pogoda kiepska, prawda?
8: No, że jak ten sztorm był, to sztorm jak wtedy i no pan jeszcze, tu siedział jeszcze, twardo, tak?
6: Na tym. Może nie cały czas, ale do zachodu słońca przynajmniej tu jestem codziennie. Sztormiaki w plecaku przygotowane. Trzeba się, prawda, umieć cieszyć małymi rzeczami, prawda? Ja potrafię. Bo ja lubię sztorm, właśnie lubię, jak jest morze wzburzone, takie surowe. Fascynuje mnie morze, przeraża i fascynuje jednocześnie. I korzystam z tego i jestem zadowolony, że mogę tu być, prawda? I nawet w polarze.
8: Miłego wypoczynku.
6: Na pewno, zawsze jest miły, zawsze jest fajny.
9: Nam to chyba nie przeszkadza, już jak tu przyjedziemy, to korzystamy jak możemy. Czy jest ładna pogoda, czy pada, to zawsze jesteśmy. My uwielbiamy, my już jeździmy tu 4. rok z rzędu.
8: Jak było w tamtym roku?
9: Ponuro, deszczowo i siedzieliśmy całe 5 dni tutaj.
8: Tutaj w tym deszczu, na plaży?
9: Tak. Tak było.
8: Jak w sztormiakach?
9: No,
8: może sztormów jeszcze nie było, ale...
9: Nie, w sztormiakach my się w takich płachtach.
8: A, nie rozumiem.
9: No nie, ale pod parasolami i było fajnie.
6: Bardzo siedzimy, aż nas nie wygna, dopiero pójdziemy.
8: Jak się panu wypoczywa w taką pogodę tutaj?
16: Wypoczywa się po polsku.
8: Po polsku?
16: Po polsku. Wieje,
8: tak.
16: Ciepło.
8: Się ciepło.
16: Ciepło jest, wieje, tak po polsku. No.
8: Wczoraj deszcz, jutro burza.
16: To są uroki dla każdego. Ja jestem dorosły i nie potrzebuję codziennie słońca. Mogę mieć co drugi dzień.
8: Dlaczego właśnie ludzie to sobie robią?
16: Jest pewna tajemnica.
8: Tak.
16: Powietrza. Ludzie nie znają.
8: A, czyli chodzi
16: powietrza, o... jod, zapach lasu, sosna. Byłem w Hiszpanii. Byłem w Grecji, byłem we Włoszech.
8: Nie mają tego.
16: Nie ma tego. Jak przywiozłem człowieka z Ukrainy, jak zobaczył to nasze morze i cały brzeg, to stanął, mówi, niemożliwe. Niemożliwe, że mogą tak rosnąć drzewa przy morzu.
8: Tak, no ale dzisiaj tak, czerwona flaga akurat to...
16: No ale i tak ludzie ci wchodzą. No tak musi być. No. To jest urok polskiego morza. Mnie się tu podoba i więcej w inne kraje nie pojadę.
8: Siostry tak ubrane adekwatnie właśnie do tej pogody.
17: No tak, no w sam raz.
8: Jak sobie tu siostry radzą?
17: Bardzo dobrze.
8: No bo siostry też tak na plaży chodzą, zawsze w stroju...
17: Zakonnym. Ja sobie znalazłam taki fajny patyk. Szukam bursztynów.
8: A bo rzeczywiście jak była ta cofka, to teraz to podobno bursztyny są na plaży.
17: No właśnie, chodzę i tak sobie grzebiemy razem z siostrą.
4: To jest teraz główna atrakcja na plaży. Grzebanie kijami w piasku i szukanie bursztynów. przed toaletami na ludzi czeka pozytywne zaskoczenie, promocja, wejście za 5 zł.
8: Ludzi nie ma.
0: No nie ma.
8: Ale co, narzekają to, że zimno, że...
0: Drogo, że zimno.
8: 5 zł to jeszcze nie tak źle, to bywało gorzej, widziałem po 10.
0: No było.
8: A, że było, bo za 10?
0: Po 10, ale jest po 5.
8: Biznes się dostosowuje do warunków.
0: Tak.
8: Za 10 to co mówili, że co?
0: Że za drogo, że oni tyle nie zapłacą. No i szli gdzieś do lasu.
8: Że tam, tak?
0: No.
8: A teraz po 5 już tak... A, to może po 2 trzeba zrobić.
0: Nie, nie.
10: Ja nie narzekam.
8: Po 10 też mogłoby być.
10: Pewnie. Kto bogatemu zabroni?
8: Tak jest.
10: Pani jestem zadowolona.
8: Pani z tych nie narzekających.
10: Nie ma co w życiu narzekać.
8: No tak, no ale do wody nie można, bo czerwona flaga, sztormy.
10: Ale opalić nie można.
8: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji można za 2000?
10: Nie, wiele nie kotka, w życiu. Tu się lepiej czuję. No ja uwielbiam. Uwielbiam. Tak jak jest na przykład teraz grozy paragonów. Byłam na rybie.
8: Tak.
10: Byłam na rybie w Jastarni. Ryba, frytki, surówka, piwo 70 zł. To niedrogo.
8: Tak, trochę drogo chyba.
10: Ale zarabiając najniższą krajową, co ja mam sobie w życiu żałować? Tyle naszego.
8: Jak biznes idzie z tymi lodami?
5: Tak jak pan widzi.
8: Czyli słabo, nie? Może jakaś gorąca kukurydza czy coś?
5: Kukurydziarze też byli, też nie szło.
8: Jak tu w ogóle? Sezon?
5: Słaby. Tak jak widać, pogoda słaba, to i słaby sezon.
8: Teraz znowu jakieś deszcze tam zapowiadają?
5: Otóż to, teraz prawie 2 tygodnie zeszłe to padało. Ale jak są takie upalne dni czy coś, gadamy z ludźmi, no to wtedy ludzie zadowoleni. Tylko no narzekają na ceny. Wata jest po 15, lody no to jak tak widać, od 10 do 15 zł.
8: A rok temu wata po ile była?
5: Też po 15. Dwa lata temu była za 13.
8: Z roku na rok coraz słabiej.
5: Coraz mniej ludzi, no. Tak jak dzisiaj, no. Co to jest tak naprawdę, powie mi pan szczerze. Nic.
18: Lody, lody, zapraszam na lody.
8: No i co?
5: No i nic.
8: No i tyle. Dzisiaj.
19: Wiadomo, że luksusów nie ma, nie? No, ale no co się zrobi? To samo możemy pojechać za granicę i to samo mieć.
8: No jak to samo? W Turcji? To samo? Albo w Egipcie? No.
19: Ale drożej, jak się chce zaoszczędzić, się przyjeżdża do Polski.
8: Naprawdę?
19: No jak się nie je obiadu na mieście, my jemy co innego.

0: Zwalniali ludzi z morza.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: A dlaczego właśnie czerwona flaga?
3: Ponieważ fale są powyżej 70 cm, można to rozpoznać, że ta piana się rozciąga powyżej 25 metrów. Jak jest dłuższa niż 25 metrów, to właśnie wiadomo, że te fale są zbyt wysokie nad białą flagę, to raz. A skoro fale są mega wysokie, to przy tym od razu idą silne prądy wsteczne. My pilnujemy tego, żeby nie doszło do tragedii.
4: A jak ludzie reagują?
3: No niektórzy mają problem o to, że jest ładna pogoda, a nie mogą wejść do wody. Zdarzają się pojedyncze przypadki, że albo pan uda, że nie słyszy gwizdka, albo że to do niego, albo że po co w ogóle się trzepiamy.
5: Pogoda ponoć miała być, patrzyła żona w internet, to miała dzisiaj być piękna pogoda i wczoraj to samo.
6: No, ale nie ma.
5: No. Nie ma, no ale cóż, się przyjechał, to trzeba siedzieć. No my zimą morsujemy, ciągnie nas tutaj.
6: No bo pan jest morsem, no to ciągnie, no to... No, nic dziwnego.
5: No zimą też przyjeżdżamy się kąpać.
6: No tak, bo jak pan jako taki mors, gdy pan pojechał gdzieś tam do Egiptu, to...
5: Nie byłoby efektu.
6: No właśnie. No tak. Chociaż dzisiaj nie można też nawet morsować, bo czerwona flaga jest i wyganiają z wody.
5: Tam chodzimy trochę dalej, tam już nie dosięgają tych ci ratownicy, nie? Morsów nie ma co wystraszyć. Nie lęka się zimnej wody i sztormu.
6: Wesołego morsowania. Dziękuję i wszystkiego ci. Dobrego. Dobre.
7: Słyszą, no ale słuchać się nie słuchają.
6: I od razu do wody, no ale jak czerwona flaga i...
8: No faktycznie. Dwa lata nie byłem nad Bałtykiem i chciałem się przekonać, jak jest teraz.
9: Ale ja tutaj jestem od 3 lipca, także.
8: No tak.
9: Przeżyłem te sztormy, wichury. Teraz to jest Adriatyk.
6: Ale co, nie boi się pan, że tu te prądy wsteczne i tam porywają
9: nie,
6: ludzi?
9: Ja tylko wszedłem na 10 metrów, także. Posłuchałem ratownika, także... Nie kłóciłem się.
6: Nie zmyło pana. To
9: nie zmyło.
6: To tyle dobrego.
10: Częstym argumentem, który używają, jest taki, że 500 km przejechałem, wy mi do wody nie pozwalacie wejść. Może nie wybiera, czy przyjechałeś, czy jesteś bogaty, czy nie, ile zapłaciłeś za nocleg. Przyjechałem, muszę zobaczyć morze, nieważne, że fala ma 2 metry i dziecko 50 kg w morzu ze mną, nie? To są hektolitry wody, więc im więcej tej fali wyjdzie na brzeg, tym więcej będzie musiało się cofnąć. No to jest gdzieś prąd wsteczny i pojawia się kłopot, nie?
0: Na plażach Mierzei Wiślanej wciąż żywe są wspomnienia sztormu, który zdemolował plażę i wszystko to, co było na plaży. No, pływały bary, toalety, budki z lodami.
11: O kurczę, no powiem panu, że pierwszy raz od tylu lat, co przyjeżdżamy, to jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To sztorm był taki, fale takie duże, plaży nie było w ogóle. To taki był Armagedon, że nic nie było.
12: No tak jakby morze wychodziło na ląd. O.
6: Nie bałaś się nic?
12: Nie, spoko było.
6: Taka atrakcja trochę.
12: Atrakcja dodatkowa, tak. Może nie dla tych, co pozalewało, ale dla turystów owszem. A jak pada, to można deszczak założyć i też dobrze.
11: Jak pada, to się w barze siedzi, bo pogoda butelkowa, się śmieją zawsze.
6: A butelkowa, tak?
11: No, tak, no jak pada, no to butelkowa pogoda zawsze się gada. A
6: jak tu odpoczywasz w takich warunkach? Chcesz zrelaksować?
13: No słabo właśnie. No widzisz, ale leżą tu śmieci tego, chociażby to kurde powoli ktoś mógł sprzątać. Sam dzisiaj się wbiłem na dwa gwoździe na plaży, dzieciaków jest pół. No to leży tak wszystko, nie wiem, kto się tym zajmuje, nie?
6: No jakoś to wszędzie tu woda zlała, no, połamała.
13: Trochę polało, wiesz. Siła natury, no.
6: Co no daje, takie uroki trochę, nie? Wiesz. Tego wakacji w Polsce.
13: Mi się podobało.
6: Ale co, mimo wszystko warto tu nad Polskie Morze przyjeżdżać?
13: Ja tą Europę teraz widziałem akurat, Hiszpania, Portugalia, Włochy.
6: No.
13: Warto przyjeżdżać na nasze morze. Troszkę inny klimat jest.
6: No to na pewno. To
13: zupełnie tak. Inny. Takiego pierdolka nigdzie nie ma. Ogólnie nie, no co? No fajne jest nasze morze. Ja uważam jednak, że jest fajne. Na pewno...
6: Jest pierdzielnik, ale nasz. Ale nasz pierdolnik.
13: No nasz pierdzielnik.
6: Tak, więc...
13: Pozdrowionka.
0: Wielu przedsiębiorców jeszcze się nie odbudowało. Na plaży w Kątach Rybackich właściciel baru wywoził taczkami piasek z lokalu. Walka z żywiołem się skończyła. Teraz zaczyna się walka o klienta.
14: Najpierw zdemontowałem lodziarnię, bo lodziarnia się waliła, a ludzie są tak inteligentni u nas w Polsce, że wpuszczali tam dzieci i od wczoraj, w zasadzie od 3 dni zrobili sobie toaletę w środku.
15: Jak przyszła fala, to... Nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. To była taka fala, że fala mijała bar, zabierała zbytny piasek. i wlewała go do środka. Czy co, ma machnąć ręką na to? Podnosimy, no co? No jeszcze pół sezonu zostało. No, trzeba działać. Czy usiąść i płakać, to każdy potrafi. No, trzeba zakasać rękawy. Ważne, że się nikomu nic nie stało.
4: Myśmy byli

0: dzień wcześniej.
1: I w dzień sztormu wywiozłem sprzęt, ale w Krynicy ludzie nie zdążyli tego wszystkiego zrobić. Przyszli następnego dnia, a w nocy szarańcza rozkradła wszystko. Przyleciała szarańcza w nocy i kradła wszystko. Rzeczy, które ci się w domu nie przydadzą, bo przydadzą cię tylko w barze. Wyrywane, zabierane. To jest tragedia dla tych ludzi, co się wydarzyła. I jakim trzeba być człowiekiem, żeby w nocy przyleść jeszcze mu tą resztkę rzeczy, które zostały, które można było uratować, ukraść. No ale co zrobić? No. I tacy ludzie żyją wśród nas. No. Oni niestety mieli tego pecha, że nie zdążyli, nie spodziewali się tego, że w nocy może ich drugi kataklizm spotkać ze strony bliźniego, a tak było. Jak dobrze pójdzie, w sobotę zapraszam na piwo.
2: Czyli w sobotę zapraszamy do kątów rybackich.
1: No, zapraszamy, otworzymy i do końca sezonu będziemy działać. Jak będzie pogoda, to będziemy tu siedzieć do końca września. Pogoda wróci. Nigdy nie jest tak, że przez cały miesiąc pada deszcz. To słońce wyjdzie, no. Oby tylko ludzie przyjechali. I my sobie damy radę, no.
0: To, że mnie ktoś będzie żałował, mi nic nie pomoże. Mi najbardziej pomoże, jak tu przyjedzie trochę ludzi i będzie normalna pogoda.
2: Tak jest. No to dobrej pogody.
0: Przyjadą, pogoda będzie, to sobie poradzimy.
3: Na razie prognozy nie są optymistyczne, ale nawet jak zamiast 30 stopni będzie 17, no to i tak można się doskonale bawić nad polskim morzem. No tak przynajmniej mówi taki uliczny grajek ze Stegny, który gorąco zaprasza.
4: Nasze Polaki, Warszawa, Kraków, nasze Ślązaki nie chcą jeździć za granicę, bo nasz Bałtyk jest najpiękniejszy i bezpieczny. U nas jest bardzo bezpiecznie. Nie napadają na kobiety. To jest nasz Bałtyk, chociaż zimny, ale jest, nie? W nocy kąpałeś się?
2: Kiedyś tak, dzisiaj
4: na
2: nie.
4: Na kolasa? No to z dziewczynami? Coś pięknego. A jeszcze świetliki, takie robaczki święcołańskie latają w naszych lasach. Tu w Stegnie. Zapraszamy wszystkich do Stegny.
2: Jest za zimno trochę, żeby tak się w nocy, żeby na golasa do wody wchodzić, wiesz.
4: Po tych sztormach, słuchajcie, dopiero pogoda się normuje.
2: Zimno, sztorm, jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
4: No właśnie, jest gitara, żeby zagrzać, nie? Fala w burtę uderza. Hej.
3: No i to tyle dzisiaj z nadbałtyckich plaż. Adam Feder. Do usłyszenia za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
5: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
6: Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: εσύ.
1: RTV EURAGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV EURAGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.

0: sklep. Biedronka. Reklama.
1: Nawet kilka dni potrwają utrudnienia na trasie w Małopolsce. Wykoleił się pociąg. Politycy PiS piszą do Jarosława Kaczyńskiego, apelują o jedność. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach zajrzymy też na Podhale. Ruszę tam protest prozwierzęcych aktywistów. Minęła 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Specjalna komisja wyjaśnia przyczyny poważnego wypadku kolejowego w Małopolsce. Jak wiecie z Vox FM, wczoraj na terenie gminy Piwniczna Zdrój z torów wypadło 6 wagonów towarowych. Jeden zatrzymał się na nasypie, inny wpadł do rzeki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Przemyślałem, że to może jakiś samochód poszedł, no ale z tego, co się okazało, jak zeszedłem tu, zobaczyłem, no to widzę, że pociąg jest.
3: Parę wagonów, dobrze, że puste, towarowe, nowe tory były, wszystko i a co się stało?
2: Samochody to tu wjeżdżały nieraz, ale pociągu nie pamiętam. Pierwsze za mojego życia coś takiego.
1: Mówili nam okoliczni mieszkańcy, dokładna przyczyna wypadku nie jest na razie znana.
4: Dokładną, szczegółową przyczynę tego zdarzenia określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by z jakąkolwiek dozą pewności mówić o bezpośrednich przyczynach tego wykolejenia.
1: Komentował Piotr Hamarnik ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Przywrócenie ruchu na trasie kolejowej może potrwać kilka dni. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie dla politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działacze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność nawet przy różnicy zdań pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Aktywiści wracają nad morskie oko i zapowiadają protest. Właśnie teraz rusza tam kolejna pikieta w sprawie transportu konnego. Na miejscu mają być m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
6: Idziemy pod morskie oko powiedzieć dość wykorzystywania koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do morskiego oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Mówiła Joanna Marcinkowska, organizator protestu. Pikieta potrwa do godziny 21. Ma też rozpocząć ogólnopolską kampanię społeczną nawołującą do rezygnacji z transportu konnego w Tatrach. 3 dni pełne inspiracji, nowych doświadczeń, dobrej muzyki i spotkań z niezwykłymi ludźmi. W Szczecinie ruszył festiwal wakacyjny Miasto Kobiet. Przy Łasztowni panie mogą na przykład skorzystać z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
7: Super, to jest nowe na pewno doświadczenie. Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują. I
8: panów też, bo panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa. Mi się najbardziej podobało. Pięknie weekend się zaczął.
1: Festiwal potrwa do jutra, a jego harmonogram znajdziecie na wakacyjnemiastokobiet.pl. Dziś głównie na wschodzie kraju będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Na pozostałym obszarze spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tylko lokalnie mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Pomorzu przez 25 stopni w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę do maksymalnie 27 stopni na Podkarpaciu.

0: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
0: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
0: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama.
6: Vox FM.
1: Vox FM.
6: Gorzów.
1: Vox
6: FM.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nova Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
18: Vox FM.
19: Vox FM Gorzów.
18: Vox FM Gorzów.
20: Załęski chce naprawić relacje z Polską i proponuje szczegółowy plan działania. Burze znów przechodzą przez nasz kraj. Na północy trwa sprzątanie po wichurach. Zawsze przyciąga tłumy. W Nowym Sączu rusza święto Dzieci Gór. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci szczegółowy plan naprawy relacji między naszymi państwami. Zapoznał się z nimi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co ma na myśli Wołodymyr Zełenski?
21: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, z naszej perspektywy ukraiński prezydent chce otworzyć wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. To 2 z 5 punktów planu naprawczego. Pozostałe to już nie takie konkrety, a zapowiedzi decyzji na poziomie dyplomatycznym, rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski oraz rozszerzenia kompetencji ukraińskiego IPN. Zełenski zaznaczył też, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
20: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji, która rozpoczęła cały kryzys dyplomatyczny nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne burze nad Polską po ostatnich nawałnicach. Pogoda znów będzie niebezpieczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami dla 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. W południowej części Podkarpacia obowiązują alerty drugiego stopnia i alert RCB. W tych województwach możliwe intensywne deszcze i grad, także silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. W wielu regionach trwają jeszcze porządki po ostatnich burzach. Zachodniopomorscy strażacy interweniowali blisko 60 razy. Najczęściej w powiatach kamieńskim, koszelińskim i sławińskim.
22: Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania powalonych gałęzi i konarów drzew, a także wypompowywania wody z zalanych posesji.
20: Mówił Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Front burzowy przeszedł wczoraj m.in. przez Lubuskie, Wielkopolskie i Dolnośląskie. W całej Polsce strażacy interweniowali kilkaset razy. Tanio to już było. Ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Wielu kupujących łapie się za portfele. Powodem podwyżek jest m.in. wyższa o 4,5% opłata targowa.
8: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
11: Co jest najdroższe teraz?
12: No wszystko ogólnie. Od odzieży po inne rzeczy. Nawet zwykłe spożywcze produkty.
15: A jabłka są coraz to droższe.
11: Trudno o klienta dzisiaj?
23: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
11: Nie jest łatwo.
23: Nie jest łatwo.
8: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę. Kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
20: Z klientami i sprzedawcami na targu w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Zawsze przyciąga tłumy. Święto Dzieci Gór po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od jutra mieszkańcy miasta i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski i zagranicy.
24: 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku.

Push the Button od Sugar Babes w Vox FM. Tu trwa lato w rytmie hitów i to tu zrobimy wam lato, drodzy państwo. Właśnie przy pomocy takich hitów, a mamy ich sporo i nie zawahamy się ich użyć. Remedy, Maurice i Close to You za moment na naszej antenie. Wcześniej, oj, klasyczkiem polecimy, tym od Britney Spears. Baby, one more time, już teraz.

0: No jak tego lata nie lubić, zwłaszcza jak brzmi jak modelki i włodarski i lubię cię jak lato. A przy okazji na voxfm.pl w zakładce Bestlista lub korzystając z naszej darmowej mobilnej aplikacji możecie głosować na swoich ulubieńców w Bestliście właśnie, a ten numer w niej jest. Na którym miejscu tam też sprawdzicie, głosujcie voxfm.pl.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie fajne.

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM.
10: Vox FM robi lato.

Nie wiem, czy oni się ruszali jak Jagger, czy można tak powiedzieć, ale ruszali się jakoś tam na pewno. A to jak się ruszali i w jaki sposób spacerowali sobie z Władysławowa aż na Hel, a oni, czyli pierwsza zmiana Vox FM, a w tym przypadku pierwsza zmiana Vox FM, możecie sprawdzić na Instagramie i na Facebooku właśnie. Dajcie im lajka, niech się ucieszą. Pogratulujcie tych przebytych kilometrów. A teraz to Kaskada i Utopia na naszej antenie.

0: ten sposób właśnie w rytmie hitów dopłynęliśmy do godziny 11. Za moment o 11 punktualnie, jak zawsze w Vox FM, czas na najświeższą porcję newsów, wiadomości Vox FM właśnie. Po nich garść wieści pogodowych, mam nadzieję, że bardzo optymistycznych, a potem ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Zrobimy wam lato. A co?
1: Vox FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Biedronka.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Vox FM, FM Gorzów.
8: Kierowcy, zróbcie głośniej, po wypadku są problemy na trasie w Wielkopolsce. Na stacjach będzie drożej, analitycy nie mają wątpliwości, czeka nas podwyżka cen paliw. To wydarzenie przyciąga tłumy. O 15:00 rusza inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Minęła 11:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. Trzy samochody zderzyły się na Krajowej 32 w Wielkopolsce. To między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Trwa też wyjaśnianie poważnego wypadku w Brzozie pod Toruniem. Na Krajowej 91 kierowca najechał na konar. Zginęła pasażerka, dwie pozostałe osoby zostały ranne.
9: 21-letni mężczyzna kierujący osobowym BMW najechał na leżące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka. Mężczyzna ten podróżował jeszcze z drugim 19-latkiem. Zarówno kierowca, jak i jego drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.
8: Relacjonuje Dominika Bocian z Policji w Toruniu. Kierowca był trzeźwy. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśni śledztwo. Ceny paliw znów pójdą w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Prognozują, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować ponad 7 zł za litr, a diesel nawet 7 zł i 65 groszy. Powodem podwyżek są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw w rafineriach. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
11: Uaktywnili się rebelianci Huti i ponownie zamknięto cieśninę Ormus.
10: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
12: Drogie, drogie, za drogie.
13: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
10: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. 34-latek usłyszał już zarzuty. Do ataku doszło w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Podejrzanego szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
14: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator wobec 34-latka dozór policji.
8: Przekazał Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. To wydarzenie przyciąga tłumy widzów i rycerzy z całej Europy. O 15:00 rozpocznie się inscenizacja słynnej bitwy pod Grunwaldem. Ci, którzy chcą zobaczyć to widowisko, powinni wybrać się wcześniej i zostać nieco dłużej. Radzi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
15: O godzinie 12:30 odbywa się uroczysty apel na wzgórzu pomnikowym, wojskowy. Uroczystość poważna, ale bardzo inspirująca, bardzo patriotyczna. Potem o 15:00 bitwa i zachęcam ludzi do tego, żeby po bitwie poszli jeszcze do obozu, poszli do miasteczka rzemieślników, zatrzymali się. Lepiej wyjechać stamtąd 2 czy 3 godziny później, niż od razu prędko biec do samochodów i te 2 czy 3 godziny czekać w korku.
8: Na polach w okolicy miejsca rekonstrukcji można oglądać rycerskie obozowiska. Dziś głównie na wschodzie kraju będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Na pozostałym obszarze spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tylko lokalnie mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni na Pomorzu, przez 25 stopni w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę do maksymalnie 27 kresek na Podkarpaciu.
0: Jak sobota, to pewnie sprzątanie, gotowanie, no chyba, że sobota w wakacje i jedno wielkie odpoczywanie. Gdzie odpoczywacie? W górach? Na Mazurach? Nad morzem? Pochwalcie się, czekam na wasze wiadomości, czekam na zdjęcia, zalejcie mi tę skrzynkę. A co? A ja się odwdzięczę. Mam fajne gadżety od Vox FM i nie zawaham się ich rozdać w wasze ręce. A tymczasem ładnie zagram Lady Gaga. Witam i zapraszam, Klaudia Wasiluk z tej strony. Spędzimy razem sobotę.

O, proszę. Hello, Grzesiu. Grzegorz pozdrawia na 609-869-869 prosto z leżaczka. Ja tutaj widzę, że gdzieś jest słońce. Dokładnie nie wiem gdzie, bo nie wiem, gdzie ten leżaczek stoi. Kawałek wody jakiejś widzę, jakiegoś piasku. Podejrzewam, że to jednak nie jest Polska. Chociaż może mnie tutaj Grzegorz zaskoczył? Gdziekolwiek jesteś, Grzesiu, ja, podobnie jak prawdopodobnie całe pół Polski, może i świata, I wanna be with you, jak w tej piosence.

0: No, to jak znaleźli miłość, to punkt dla nich. We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa na naszej antenie. A przy okazji miłości, to ja serdecznie polecam program Kochaj albo Rzucaj Pawła Pawelca, naszego Pawelczyka, a on wraca od poniedziałku, więc jeżeli chcielibyście, by Paweł zajął się waszą sprawą, to nie zwlekajcie dłużej, tylko wchodźcie na vox.fm.pl w zakładce konkursy, możecie opisać mu swoją historię, a potem on ją przejmuje i dzieją się cuda. Trzymam kciuki.
1: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Vox FM.
13: Vox FM.
14: Gorzów. Vox FM. Robi lato.

0: To Eben i Hello. Właśnie tak w Vox FM robimy lato. Te wspaniałe nuty serwujemy Wam w to sobotnie przedpołudnie, ale kolejne już na horyzoncie. Blue Lagoon na niebiesko i Heartbreaker za moment na naszej antenie. A wcześniej o tych pięknych dniach, które w piosence były, ale myślę, że to najlepsze to dopiero przed nami. No, chyba, że trafiła się jakaś wtopa i chcielibyście się nią podzielić, to na vox.fm.pl oczywiście serdecznie polecamy, możecie. Przy okazji za te wtopy to my 2000 zł rozdajemy. Ha? Być może to były wtopy, ale to na pewno były piękne dni, które mogą zaprocentować 2000 zł. Aha. Czekamy na wasze historie.
1: Nie wiesz, na

0: To jest muzyczna torpeda. To jest klasyk. Madonna i Material Girl na naszej antenie. Dawno nie słyszany. A za moment, punktualnie o godzinie 12, zapraszamy na wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju, garść wieści ze świata. To wszystko właśnie podamy wam za moment, punktualnie o 12. A potem garść wieści pogodowych, no i muzyczne petardy kolejne. EPC między innymi. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.

0: bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Vox FM Gorzów.
7: Vox FM Gorzów.
8: Dwa wagony udało się podnieść. W Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Od tego zaczynamy. Oddziały ratunkowe są przeciążone. NIK wziął je pod lupę. Posłuchajcie, co znalazło się w raporcie. Hiszpanie czy Argentyna. Jutro poznamy piłkarskiego mistrza świata. Minęło południe. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Dwa wagony udało się już podnieść. W wiadomościach wracamy do utrudnień na trasie kolejowej w Małopolsce. To po tym, jak kilka wagonów pociągu towarowego wpadło tam wczoraj do rzeki Poprad. W pobliżu stacji Wierchomla wciąż są utrudnienia.
9: W nocy o pierwszej rozstawiliśmy dźwig na drodze tej, która jest równoległa do torowiska. Dźwig podniósł dwa wagony wykolejone. W sumie 17 wagonów zjechało ze szlaku już do Nowego Sącza. Tam będą badane przez Państwową Komisję do Spraw Wypadków Kolejowych.
8: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP. Ruch pociągów na szlaku Wierchomla-Piwniczna nadal jest wstrzymany. PKP wprowadziło dla podróżnych komunikację zastępczą. Lekarze na SOR-ach pracowali nawet 144 godziny bez przerwy. NIK alarmuje o poważnych problemach kadrowych i przeciążeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kontrola wykazała też, że niemal połowa pacjentów zgłaszających się na SOR nie wymagała pomocy w trybie ratunkowym.
10: Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, ponad 6 na 10 nie wymagało dalszej hospitalizacji. A tylko nieco ponad 6% pacjentów znajdowało się w grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego.
8: Mówił rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy, zwłaszcza specjalistów medycyny ratunkowej, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki pracy personelu. Do prezydenta trafił już wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Piotr Pytel utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
11: W swoim stanowisku prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego, przedterminowego zwolnienia na gruncie polskiego prawa. Z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
8: Mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przypomnijmy, że w kwietniu rozpoczął się ponowny proces procedury ułaskawieniowej, a w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. W wiadomościach Norwegia ponad 100 mieszkań spłynęło w pożarze w Drammen na południu kraju. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Ogień wybuchł w piątek po południu na jednym z osiedli mieszkaniowych. Najpierw zajął jeden z szeregowców, a potem szybko przeniósł się na kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Ewakuowano kilkuset mieszkańców. Strażacy nadal walczą z żywiołem. Pomaga policja i obrona cywilna. W akcji uczestniczy kilka śmigłowców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
7: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
8: Argentyna kontra Hiszpania. Czas na finał mundialu. Już jutro wielki finał Mistrzostw Świata. Kibice obu drużyn odliczają godzinę do najważniejszego meczu turnieju. Dla jednych to wieczór pełen nadziei, dla innych ogromnych nerwów.
12: Jest zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Teraz czekamy na niedzielę. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
8: Mówił Argentyńczyk Cristiano, mieszkający w Warszawie. Hiszpańscy kibice są jednak przekonani, że to ich reprezentacja zakończy turniej zwycięsko.
13: Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale, jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra.
8: Mówił nam Juan Carlos z Madrytu. Pierwszy gwizdek finału w niedzielę o 21:00. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, około 26 stopni w centrum do 29 kresek na południowym wschodzie. W nocy temperatura od 10 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu.
14: Chyba musimy zmienić zasady gry, słuchajcie. Bo już bardzo dużo zdjęć z waszych urlopów przyjęłam, za wszystkie pięknie dziękuję, ale tak dla równowagi może ktoś również, podobnie jak ja, jest właśnie w pracy i chciałby się podzielić takim zdjęciem. Czekam na nie z jeszcze większą niecierpliwością. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Spędzamy sobotę razem. Vox

To Swedish House Mafia i Wait So Long w Vox FM. Jutro sprawdziłam w kalendarzu świąt nietypowych, mamy Dzień Czerwonego Kapturka. Przy okazji serdecznie polecam zajrzeć na naszego Instagrama albo na naszego Facebooka, bo to tam mój serdeczny współprowadzący Arek Sikora, jakby to powiedzieć, zachęca do obejrzenia własnej wersji Czerwonego Kapturka. Czerwonego kapturka nie ma, jest za to szczupak. Szczupak jest z kartonu, od razu mówię, żadne zwierzę nie ucierpiało przy tej produkcji. Produkcji jeszcze nie ma, szczupak jest i wydaje mi się, że w tym przypadku na szczupaku warto by było skończyć. Zobaczcie, Instagram, Facebook, tam się polecamy. A przy okazji teraz bardzo ładnie zagramy Life is Life od Opus, a za moment DNA, hit mundialu tegorocznego. Andrea Bocelli, David Guetta. Bądźcie koniecznie z nami, bo tu Vox FM robi lato.

0: DJ Ilham i Digi Digi Digi Digi. Jak myślicie? Które miejsce w bestliście? To nie ma co myśleć, tylko to trzeba sprawdzać. Voxfm.pl, zakładka bestlista, to tam możecie sprawdzić, jak we wczorajszym notowaniu, które poprowadził Arek Sikora, wypadło właśnie Digi Digi Digi Digi. Jeżeli do komputera za daleko, no to telefon pewnie pod ręką. A jeżeli jeszcze nie macie naszej aplikacji, to oczywiście instalujcie, do czego serdecznie zachęcam. Tam również możecie sprawdzić, które miejsce w bestliście zajmują wasze ulubione numery. Przy okazji możecie również na nie zagłosować. Kciuki w górę do waszej dyspozycji.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Vox FM Gorzów.

Złoto. Najczystsze złoto. Złoto w najczystszej postaci. Antoine Clamaron i Gold na naszej antenie. Tu Vox FM i to tu wam robimy lato. Trochę słońca gdzieś brakuje, a proszę bardzo, ruszamy wspólnie w kierunku słońca. I to w takich rytmach, że głowa mała. Hugel, Moving to the Sun. Gramy.

0: Nie number 5, a number 1, bo to do pierwszej się zbliżamy, czyli do godziny 13, Lubega drogi. A o 13 punktualnie w Vox FM czas na najświeższe wydanie wiadomości. Garść wieści z kraju, garść wieści ze świata. O tym wszystkim, co najważniejsze, już za moment usłyszymy na naszej antenie, a potem sprawdzimy pogodę. Mamy nadzieję, że to będą naprawdę optymistyczne informacje. No a potem dalej robimy lato w Vox FM.
1: Autopromocja. Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
14: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
15: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Vox FM, FM, Gorzów.
7: Ucierpiały 4 osoby, w tym 2 dzieci. Poważny wypadek na Mazowszu. Lądowały śmigłowce LPR-u. Potężna wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. Płonie ogromne centrum logistyczne. Polscy siatkarze niepokonani zameldowali się w turnieju finałowym Ligi Narodów. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci. Na początek pilne doniesienia z dróg. Do poważnego wypadku doszło na Krajowej 10 w miejscowości Nowa Góra, niedaleko Płocka. Samochód uderzył tam w ogrodzenie. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Nocny atak ukraińskich dronów na magazyny i centrum logistyczne Wildberries w rosyjskich miastach Kotowsk i Elektrostal. Platforma często nazywana jest rosyjskim Amazonem. Podczas nalotu na Kotowsk zginęło 7 osób, 25 zostało rannych. O szczegółach nasz korespondent Ołych Biłecki.
4: Magazyny i centrum logistyczne zaatakowane tej nocy w Rosji miały być wykorzystywane do produkcji dronów oraz wyposażenia nawigacyjnego. Tak Wołodymyr Zełenski skomentował ostatnie uderzenia pod Moskwą. Jak informują lokalne media, doszło do potężnego pożaru, choć najprawdopodobniej jest to skutek działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, która próbowała zestrzelić drony nad miastem. Jak podaje gazeta Kyiv Post, obrany cel obsługuje około 10% całkowitego obrotu firmy Wildberries, handlowego giganta w całej Rosji. Atak dronowy Ukraina przeprowadziła również w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim. Tam także doszło do pożaru magazynu tej samej firmy. Wildberries to największa rosyjska platforma e-commerce i największy sklep internetowy w Rosji.
7: A z kolei Moskwa przeprowadziła ataki w ukraińskich obwodach donieckim i chersońskim. Zginęło 6 osób, a 26 zostało rannych. Staranował radiowóz uderzył w drzewo i po spektakularnym pościgu uciekł. Jest już w rękach policji. 24-letni kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskim.
20: Na terenie województwa wielkopolskiego policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.
21: Co teraz z tym kierowcą?
20: Przebywa w areszcie. Wszystkie czynności procesowe wykonywane są pod nadzorem prokuratury i w uzgodnieniu z nim będą stawiane zarzuty.
7: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W samochodzie mężczyzny znaleziono zbiorniki z substancją chemiczną, dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska i znaczna ilość gotówki. Sprawą zajmie się prokuratura. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą i to mimo wczorajszych i dzisiejszych opadów. Rolnictwo coraz wyraźniej odczuwa narastający deficyt wody. Najbardziej narażone są województwa kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i Zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
22: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu, w części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
7: Mówił Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa. Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców. I na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze w turnieju finałowym Ligi Narodów awans zapewnili sobie dziś w nocy, pewnie pokonując Brazylię 3-0. Biało-czerwoni świetnie prezentują się podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago. Wygrali już z Bułgarami i Brazylijczykami, przed nimi jeszcze mecz z Francją. Pierwszy gwizdek w starciu z trójkolorowymi dziś o 23:00, a w poniedziałek Polacy zmierzą się z Amerykanami. IMGW ostrzega przed groźnymi burzami w 14 województwach. Miejscami alarmy mają drugi stopień. Już grzmi i leje m.in. na Mazowszu. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Podkarpaciu. To właśnie tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Burze spodziewane są też m.in. w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, w Łódzkiem i na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21:00. Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, miejscami również grad.
23: Parę chwil po godzinie 13. Tak brzmi lato w rytmie hitów, drodzy Państwo. I właśnie tak Vox FM robi Wam lato najlepszymi hitami. No bo czym innym? David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River. Świetny numer za moment na naszej antenie. Ale tę godzinę rozpoczynamy od Millennium, Day After Day. Równie świetnego. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam.

Hands Up od OTON, czyli jeden wielki uśmiech na naszej antenie. Bardzo dobry numer. Tego uśmiechu to na pewno nie brakowało ostatnio podczas spaceru z Władysławowa do Helu. Jeżeli nie byliście, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie nadrabiajcie zaległości. Na Instagramie i na Facebooku możecie zobaczyć relacje z tego wydarzenia. Polecam. To było niezłe.

0: Taki polski klasyk, Lady Punk w Vox FM. Inny polski klasyk, Kukurydza na plaży. Inny polski klasyk, Parawan na plaży. Jeszcze inny polski klasyk, Ulewa podczas opalania, również na polskiej plaży. I o tych wszystkich wpadkach, tych polskich klasykach możecie napisać do nas i my za te klasyki dajemy, słuchajcie, 2000 zł. Piszcie o swoich wpadkach na voxfm.pl w zakładce konkursy, no i zgarniajcie kasę od nas. Vox.
1: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Reklama.
2: Vox FM.
0: Vox FM.
2: Gorzów.

Jonatas i Plastic Funk in the Middle w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Hitów nie brakuje, nie. Bonnie M, Rivers of Babylon, tak nas uśmiechnie za moment na naszej antenie, ale wcześniej Mikolas Joseph i a cappella. Równie bardzo dobry, optymistyczny, pozytywnie nastrajający na tę sobotę.

0: I tak to nam leci, drodzy Państwo, że cyk, pyk, chwila i już mamy godzinę 14. Znaczy jeszcze nie mamy, ale za chwilę będzie. O godzinie 14 punktualnie zapraszamy na wiadomości Vox FM. Po nich sprawdzamy pogodę, a potem już Was przyzwyczailiśmy do bardzo dobrego grania. W związku z tym tę dobrą pasce podtrzymujemy. Balada za moment na naszej antenie.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM.

0: Lato.
1: Autopromocja. Reklama. Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
13: Kierowcy, zróbcie głośniej, są poważne utrudnienia na trasach, od tego zaczynamy. Mamy też złe informacje dla tankujących, czekają nas duże podwyżki cen paliw. Wielkie odliczenie do finału, już jutro poznamy piłkarskiego mistrza świata. Minęła 14, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. I na początek poważne utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowany jest pas szybkiego ruchu w kierunku Gdańska. To po wypadku auto osobowego w Kozłowie. Pojazd uderzył w barierę. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Między węzłami Włocławek Zachód i Ciechocinek tworzy się zator. Za to na Krajowej 10 na Mazowszu ruch jest już stopniowo przywracany. Jak wiecie z Vox FM, w miejscowości Nowa Góra doszło do poważnego wypadku. Ranne zostały 4 osoby, w tym 2 dzieci w wieku 5 i 9 lat.
14: Na miejsce zadysponowano 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku poniesionych obrażeń kierowca oraz 3 pasażerów trafiło do szpitala.
13: Mówiła Monika Jakubowska z policji w Płocku. Mundurowi mają już pierwsze ustalenia dotyczące przyczyn wypadku.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroenem z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn na rondzie zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ogrodzenie.
13: Na miejscu wciąż mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu. Ceny paliw nadal idą w górę. Eksperci przewidują, że w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37,40 zł.
13: Tej nocy dwa tankowce zostały zaatakowane przez Iran i eksplodowały, próbując przepłynąć przez cieśninę Ormus. USA siódmą noc z rzędu bombardowały cele w Iranie. Rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
16: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
13: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Zmieniamy temat. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które pojawiło się na terenie gminy Pęcław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są także w nocy przy pomocy termowizji.
17: W ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
13: Informuje Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o ostrożność. Ostrzeżenie skierowano przede wszystkim do mieszkańców gminy Jerzmanowa, gdzie zwierzę było widziane po raz ostatni. Leśnicy i samorządowcy proszą, by unikać terenów, na których może przybywać drapieżnik. Wielki finał coraz bliżej. Kto sięgnie po puchar? W ostatnim meczu Mistrzostw Świata Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Kibice obu drużyn odliczają już godziny do finałowego starcia. Wielu fanów planuje wspólne oglądanie i wierzy, że to ich reprezentacja sięgnie po tytuł. Zamierzam obejrzeć mecz reprezentacji Hiszpanii i zobaczyć, kto jak wygrywa, tak jak powinno się oglądać takie mecze. W dobrym towarzystwie i z pyszną szynką u mnie w domu. Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale, jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. Mówił Juan Carlos z Madrytu. Początek finału przypomnijmy jutro o 21:00. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed groźnymi burzami w sumie w 14 województwach. Miejscami alarmy mają drugi stopień. Grzmiało i lało m.in. na Mazowszu, ale najtrudniejsza sytuacja będzie dzisiaj na Podkarpaciu. To właśnie tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Burze spodziewane są też m.in. w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskiem, na Podlasiu czy w Łódzkiem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21:00. Spodziewany jest silny wiatr oraz opady gradu.
5: Parę chwil po godzinie 14:00, Polo Vibes i Puls Miasta za moment zrobią nam lato w Vox FM. A hitów u nas nie brakuje, tu zawsze gramy w rytmie hitów, w związku z tym już teraz Gustavo Lima i obiecana balada na dobry początek tej godziny. Dzień dobry, Klaudia Wasiluk, witam ponownie.

To J-Lo i And Your Mama w Vox FM. Zresztą w Vox FM mamy bardzo dużo numerów tego typu, do których się świetnie tańczy. Te najlepsze serwuje o godzinie 19 DJ Harris. Codziennie możecie odpalić sobie jedną wielką imprezę, włączając właśnie Vox FM. 19 DJ Harris i jego miksy. Serdecznie polecam. Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że te miksy, jak w tej piosence od Tina Turner, są the best.

0: Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że te miksy, podobnie jak ten numer od Tiny Turner, są the best.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

listen to me. Tak oto, drodzy Państwo, płyniemy sobie razem w tę sobotę. Basic Element i co już za nami. Przed nami kolejny świetny numer o kolejnej nocy. A za moment jeszcze ATC i Around the World. Tu Vox FM. I tak, muzycznie. Robimy Wam lato. Jak ktoś potrzebuje doładowania energetycznego, chciałby się trochę pobujać? Proszę bardzo. Nie dziękujcie.

0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą wspólną sobotę. Klaudia Wasiluk, dziękuję pięknie za spędzony czas i zapraszam serdecznie już teraz na poniedziałek razem z Arkiem Sikorą w duecie. Przywitamy Was o godzinie 10. Teraz punktualnie o 15 wiadomości Vox FM, a po nich ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Dzięki!
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3,17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Wpadaj do Lidla. Po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
1: Vox FM, FM Gorzów.
21: 11-latek na skuterze wodnym uderzył w stację paliw, to w Giżycku są ranni. Przez Polskę przechodzą nawałnice, trudna sytuacja w Kujawsko-Pomorskiem. Setki rycerzy rusza do walki, rozpoczyna się inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Minęła 15, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Na początek groźny wypadek na jeziorze Niegocin w Giżycku. 11-latek uruchomił skuter wodny, który uderzył w dach na wodnej stacji paliw. Ranne zostały 3 osoby.
22: W trakcie oczekiwania na tankowanie skutera wodnego 11-latek pływający nim wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu, wskutek czego skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec 11-latka wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową housebota, wybijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
21: Mówił Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Ucierpiał chłopiec oraz dwie inne osoby. Dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował w sprawie 27-latki z Lubelszczyzny, która doprowadziła do poważnego wypadku w Hucie Dąbrowie. Ranna została rowerzystka, a także jej dzieci, które przewoziła. O szczegółach nasza reporterka Anna Opasiak.
23: Z ustaleń wynika, że 27-latka kierująca autem najechała na tył roweru poruszającego się w tym samym kierunku. Jednośladem kierowała 30-letnia kobieta, która przewoziła dwoje małych dzieci. Cała trójka doznała poważnych obrażeń i trafiła do szpitali. Sprawczyni tego zdarzenia usłyszała już zarzut spowodowania wypadku i spędzi w areszcie co najmniej 3 najbliższe miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia.
21: Anna Opasiak, dziękujemy. Polska pod znakiem gwałtownych burz. Nawałnice z silnymi opadami przetaczają się od rana. Mocno popadało m.in. na Mazowszu oraz w Kujawsko-Pomorskim. W tym ostatnim strażacy interweniowali ponad 100 razy. W Bydgoszczy ulewa zamieniła ulice w potoki. Woda wdarła się m.in. na parking Centrum Handlowego i do tunelu pod Rondem Inowrocławskim.
14: Duża burza i ulewa była duża. Odpychali, bo chyba się kanaliza czy tam coś zapchało.
15: Tutaj w Centrum Handlowym?
14: Tak, na dole.
18: Wszystko jest zalane, na piwnicy zalane, samochody stały. Cała maska pozalewana. Ja nie wiem, co się dzieje. Wyszyńskiego potok. Przecież tam jak rzeka płynęło od wszystko. Ja nie wiem. Po prostu betonoza, no nie da się ukryć. Żeśmy wspominali lata 80. tutaj z taką koleżanką. Przecież były większe deszcze niż teraz. Gdzie to ma być wsiąkać ta woda?
21: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Wieczorem burza szalała nad Wielkopolską. Ewakuowano ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim. Od dynamicznej pogody na razie nie odpoczniemy. Niemal cała Polska w alertach. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw.
19: Burze dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych będą najbardziej aktywne na wschodzie i południu kraju. W rejonie Bieszczad spodziewamy się zwiększonych sum opadów i silniejszych porywów wiatru.
21: Mówi nam Anna Gryczman z IMGW. Alerty ominęły tylko zachodnie pomorskie i lubuskie. Rozpoczęła się od apelu, na koniec jeszcze pola Grunwaldu, gdzie właśnie teraz rusza inscenizacja historycznej bitwy z 1410 roku. W rekonstrukcji bierze udział 1500 osób z bractw rycerskich z kilku państw.
24: Przyjeżdżają do nas regularnie rycerze, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, no i oczywiście gościmy też rycerstwo z Ukrainy.
25: A najliczniejsza grupa to gospodarze.
24: Oczywiście rycerze polscy, a w drugiej kolejności rycerze litewscy.
21: Mówił nam Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Całe wydarzenie potrwa do jutra. Poza inscenizacją słynnej bitwy można też podziwiać turnieje walk rycerskich, a także osadę kupców i rzemieślników. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, po południu wieczorem spore zachmurzenie, ale na zachodzie rozpogodzenia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 90 km na godzinę. Jutro rano spodziewane są przelotne opady deszczu, na wschodzie mogą pojawić się mgły. W ciągu dnia miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Vox FM.
8: Vox FM.
9: Gorzów.
8: Vox FM.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W najbliższy weekend w Wartowni wystąpią Kara, Dr. Mode, Hardy Hard i Szkolna Dyska 2001. Kino po zmroku zaprasza w piątek. Dobry wieczór Gorzów powiedzą zespół Niesamowita Sprawa i Główny Zawór Jazzu. Na scenie letniej Anna Jurksztowicz oraz Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski. W Filharmonii Piknik Chopinowski. Sponsorzy Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Subicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Reklama.
10: Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
10: Vox FM Gorzów.
11: Wyjaśnienie wypadku trwa. Wiadomo, że maszynista był trzeźwy w Małopolsce. Wykoleił się pociąg towarowy. Wpadli na granicy. Policja zatrzymała polskich pseudokibiców. Stoją za napadami w Austrii. Przed nami finał pocieszenia. Francja i Anglia powalczą o brązowy medal piłkarskiego mundialu. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Maszynista był trzeźwy. To najnowsze informacje po poważnym wypadku pociągu w Małopolsce. Przypomnijmy, w okolicy Wierchomli wykoleił się skład towarowy. Kilka wagonów wpadło do rzeki Poprad. W nocy udało się postawić na tory 2 z nich. Wydobycie z rzeki kolejnych umożliwi naprawa torów.
12: I musimy naprawić tory, żeby dźwig, który stoi od strony piwnicznej, mógł wjechać na te tory. Ten dźwig będzie podnosił te wagony, które są w korycie rzeki.
11: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP. Na miejscu pracuje też specjalna komisja, która bada przyczynę wypadku. Zbadano maszynistę, nie wykryto w jego organizmie środków odurzających. Utrudnienia na trasie mogą potrwać nawet kilka dni. 4 polskich pseudokibiców zatrzymanych są podejrzani o brutalny napad na przypadkowe osoby w Austrii. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Tak jest. 2 mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski. Mundurowi już czekali na nich na lotniskach w Warszawie i w Radomiu. 2 pozostałych wpadło w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. Mężczyźni, jak informuje stołeczna policja, należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Wszyscy byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania. Są podejrzani o udział w napadzie, do którego doszło w zeszłym roku w listopadzie na autostradzie A9 w okolicach austriackiego Gracu. Grupa pseudokibiców zatrzymała wtedy auto, którym podróżowało 2 Chorwatów. Zdewastowali samochód i dotkliwie pobili obcokrajowców. Byli oni przypadkowymi ofiarami.
11: Austriacka policja zatrzymała wtedy 25 osób. Do tej pory za ten napad przed sądem w Gracu wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Trwa protest na drodze do Morskiego Oka. Od rana na szlaku pojawili się działacze organizacji prozwierzęcych, którzy domagają się likwidacji transportu konnego. Stawiło się około 15 osób z transparentami, które namawiały turystów do zaniechania jazdy wozami konnymi. Co ciekawe, w tym czasie nie było ani jednego wozu konnego na trasie, bo górale, by nie zaogniać sytuacji, postanowili zawiesić pracę w tym dniu.
14: My nie przyjechaliśmy tutaj po kompromis. Kompromis tak zwany zgniły został osiągnięty w zeszłym roku podobno. On nie został zrealizowany w całości do tej pory.
15: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
16: Jeżeli chodzi o moje zdanie, konie są stworzone do tego, żeby ciągnąć, żeby fizycznie pracować.
17: Jeżeli koń nie pracuje fizycznie, wcześniej umiera.
18: To konie nie powinny tak tracić.
19: Ja akurat z mężem jesteśmy turystami, którzy wolą iść na pieszo, ale uważam, że mi osobiście te konie nie przeszkadzają.
15: Nie przekona nas nikt i nic. Nie, nie zgadzamy się na to, żeby te konie tutaj jeździły.
11: Demonstracja potrwa do późnego wieczora. Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o trzecie miejsce, a w nim dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia. Trójkolorowi w półfinale przegrali z Hiszpanią 0-2, a z kolei Anglicy 1-2 ulegli Argentynie.
20: Dwie potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinałowych. Gra o trzecie miejsce i dla Francji, i dla Anglii to jest trochę takie zesłanie. Wydaje się, że trudno będzie się zmobilizować na taki mecz. Natomiast jak już rozbrzmiewa gwizdek sędziego i możesz coś wygrać, to lepiej wygrać niż przegrać. I myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to trzecie miejsce powalczyć.
11: Komentuje szef działu sportowego w Super Expressie Przemysław Ofiara. Mimo, że to mecz o trzecie miejsce, to będzie dość ważne dla Francuza, Kyliana Mbappé.
20: Kylian Mbappé, jeżeli by zdobył brązowy medal, byłby złotym, srebrnym i brązowym medalistą Mistrzostw Świata, więc takiego klasycznego hat-tricka mundialowego by zdobył.
11: Pierwszy gwizdek w finale pocieszenia dziś o 23:00. A po południu i wieczorem spore zachmurzenie, na zachodzie rozpogodzenia, w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 90 km na godzinę. Jutro rano spodziewane są przelotne opady deszczu, na wschodzie mogą pojawić się mgły. W ciągu dnia miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
10: Vox FM Gorzów. Vox FM.

0: dansa. Dansa Mohodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. VoxFM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: VoxFM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Gorzów. Czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: biletti i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Vox FM.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

0: Dance DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najbliższy weekend w Wartowni wystąpią Kara, Dr. Mold, Hardy Hard i Szkolna Dyska 2001. Kino po zmroku zaprasza w piątek. Dobry wieczór Gorzów powiedzą zespół Niesamowita Sprawa i Główny Zawór Jazzu. Na scenie letniej Anna Jurksztowicz oraz Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski. W Filharmonii Piknik Chopinowski. Sponsorzy GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
0: Autopromocja. Vox
3: FM. Jest weekend! Jest impreza! DJ Harris! Vox FM!

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.
2: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dobry, witam. Uuu.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.

Zdaj mi dworec forsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność. Ja nie czuję już nic.

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.